0: ngazu nang mi nyam zu chu je khala sa ya nyu nyu ji arabe s tang gu di nie liu nie ya je nie ja sa ja ang chi yong wo nie za li zu yong wei min du shu yi
1: zhe shi li
2: zhe
3: shi li
2: zhe shi li zhe shi li zhe shi li zhe shi
3: li zhe shi li zhe shi li zhe shi li zhe shi li zhe
2: shi li zhe shi li 용수却呢?
3: 刘念, 让李柱永不休。
2: 多谢南木了。